0: Sportgrana, 10. August, Annette Goyer, Naposchestrich.
1: Serbski Rozvoz. Bojestje. V studiu Matej Cish.
2: Dobre ranje. Serbska wyszaszula we Worklecach za jej z nowym szulskim letom pilotową fazu za nowy koncept uknienia. Andrea Kiszcena ma nadrobnostcze.
3: Šulerki a šulerjo maja přichodže bule samostatne dživač a so při vukneniu bule sami organizovač. Tež vopkat s médiemi maja trenovač. Nimo toho zmija kužde štvrč leta kuždem letniku čežišćo, s kotrimž so vo sebe zabiraja. Zobe so toho časa sem radživo, so dvojne hodiny vo 10 menšinu skruča. Z pilotovej fazu nového koncepta sú so vúčerio tutun týdžen, jako sú so na nové šulské leto přihotovali, hišče raz intenzívne zabierali. Direktorka Diana Šočina praje na naprašovanie, zo reaguja s tým na vúžadania dženstnišieho časa a nadžieja so, zo s novoriadovaniom dieči lepie vúknu a si tiež same lepie pomáč vedža.
2: Nowy koncept jest ze szulostwem, kajż też starszymi dojednany. Pilotowa faza jest za całe szulskie leto planowana. Stonacze młodych ludzi z Hornej Łużycy wobczeli sobie dzięcniejszego czwórtka na Litusze Akademii Komono-Hudźbnego Swiedzenia Hornia Łużyca. Zmija 4 dny w uczbu pola wuznamnych docentów. Mies akademistami staj Kilian van Dorp z Worklec a Gertrud Volkmerec z Kaszec. Wobaj wopyta taj budyski serbski gymnazji. Kurs za młode hudźbne talenty na Rodzie w Rodziszczu nawieduje cellist profesor Nils Mönkemeyer. Nazwuczowaną komunu hudźbu przedstawia młodzi hudźbnicy niedzielu z koncertem w cyrkwi w Barcze. Radworska gmina je nieuśrednu jurystisku czajncu dobyła. Kaj świesnanostka Madeleine Rynczowa gminsku radu czera informowaše, je sakski zariad Dreżdżanach dowolił, że smetyś gmina być sobu stał energijowego drustwa witaj. To by się budyjski krajny zariad miesace dło odpokazał. Loni założone energijowe drustwo berie zastaranie z Čopfotu a milinu radworskiej gminie do swoich ruku. Dotal je hižo niedzie 70 obydlerjów z członom. Tež gmina drustwu nitko przystupi, dokiż budu so komunalne tvarenia, to runia drustwu wysyci przyzamknić. Župa Andrij Zela v Vojorece chce konc augusta čornem komcu pomiatnu táflu za Gertrud Vincerovu pri Frenzelovom domie připravič. Ju chcedža ve obuku opomnenského zariadovania odkryč. To zdieli predsedstvo župy po svojim čerovším posedžiniu. Nimo to planuje za 9 a 20. augusta kubanskú jezbu do Jančojc a Kočebusa. Za ju je so hižo 6 a 40 v občiniku přizivivo. Septembrie sleduje zariadovanie k tradícii vojorovského serbského kvasa a hotovania vojorovskej drasty krabatú mne. Na Karlovej univerzite Praze je so čera viace hač 100 občelnikam rečnej šule češtiny rečný certifikát přepodal. Mies občelnikami z 30 národov by tež 6 serbsce rečacich. Oni sú stipendii za rečný kurs přes rečný centrum Vitaj, kooperácii s českým knežostvom dostali. Tak zakončí so po mesac vuknenia na všelakých rečných nivoách čera v Praze 9 a 60 rečná šula češtiny. A to byče naše povestče, kýž namakače tež na našej strane internete, a v našej app NDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hoj, svun sobie z přestavky dženca dostaneme ledma mročavky na nebju při maximálne 28 stopniach. Júce a sobotu upada runie tak, jenož zo byla přeco horcišo, júce nekak 30, sobotu 4, 30 do 6 a 30 stopňu.
0: Zvesela co poješ, to ješ vopkat v našej končenje nastupa. Nam tu kvilu žane vopkat ne pokive ne předleža, to ješ přijemoj dobro jezbu do dženznišeho štvortka. 4 menšine po napošest Čeche.
1: Serbski rozvoz.

0: Zur.
1: Magenta Hilja, Sünjina, Sis, Mochtschitz.
2: Mam nus ne kasch pschetzo. Sim psche posche wat hier war. Nado boje droha saschlahana. Rosnje war na wie zu tu taflu pschedem nu. Wobjestka. Stei tu, jako bisi z bohom dorichawa, daje skrutka pozastacz. Merzam so. Mój nutzko ne motor wierci so jeszcze spieszniejszo hat stun mojego auta. Mi so zda, so je bo w osobinsce mój dniowy plan przemetać chcę. To niczo nie pomha. Dyrpio w odpocić. Jidu przez wiesku, na kotru szewa grzyni nie dziwam. Przed zarodu biedzi so starsza żona z czeszki karu. Pozastanu skrótka, a popomham jej. Tak stej mój naraz. A rieči moj vo jeje nučkach, vo mojich nadavkach, vo tym, štož na ju rune počežuje. Nepředvičana přestavka namajte ješe. Bie to, kaž nevočakované žonovanie, kotrž sune so skrádžu meznaju. Nucko nevujednana, jedu dále. A moj džen nie je hižo samsne. Začuvam, zo mam spokojne posmjok na mezvoču. Bu ma humor. Nesčele žanych Janželov, staj tafličku do mojo puča. Nic so by mě zadržal, ale so by mě rune tam věd, když małe žonovanie na mě čaka.
1: Dole praj Hilža Sönžina ze Smochčic na dolku a zamovitost, či bačoňské vosady.

Ale załóżcie miesniczka, bo syn nie dosaja. Stony, a praju ci swoje smachy, ty smi, a ci.

Hyperjewit Stacia wird mehr so nicht gebunden, Lupotek im Finale, Litosche, Beach, Volubulu, Tore, Radia Satkola, Dove, Miuocitzach. Agaisch Meteorologo, jo wisst, scha nebudge, do hijo tak hort, so na tutem Wetscheru, ka schnapschikwat. Jutza, sobotu, hat sto stirri, mati predeminische Samoschischa, zitzi stopniam, sobotu, potek im Schulste, noach, zebudra, sobotschitsch, A ja se skoro myslo, kmotry, kmocja, starsi, woki dziedojo, czym bóle. Sześć mięczyno, bo sześć czechie. Dobranie, przyjewam serbski rozwoz tu z miasta.

0: Lisa Czarnagowa, Joec, nicht am Jazz hat Schmenschino, Bosch, Schestschich. Doberanje. Hi, bunte Lubratek im Sapotschne so neue Schulske Litter. Asch geht dato, wer Schuli a Schulske Wokoline Thema Kotraschir Jane a Bulle präsentna. Schudzischak, so Schmorat Gowuziwa, so Fotacinja, so Vidia Natocha, a potom, we internach, Rialuniskich Skupinach, abo de Strudze Rosscheria a Wozivia. Stoje dohlene, sto nic, k tomu je nitko nua pširučka vujšva, a Klemens Schmidt je se to raz vubladov, a vi viac.
1: Hej, napšikvat, hač smidža vučerja za staršimi přes WhatsApp komunikovač. Du so praj, za nemeli pedagogojo za službnu komunikaciju, dajke messengera vuživač, ale napšikvat přes portal LernSachs, službnu mailku abo telefonovač. V praxe to budu mnoze vučerja a vučerki přidač, pak su tute messengere kaž WhatsApp vizo. Wiele jedno rysze za spieszną wotmowu, fota nadawka, albo też krótką info.
0: A jak je to prawnicy nastupają internych jadoniskich chatów?
1: Privatne skupinske chaty, na przykład rozumie z szulorami albo rozumie z starszymi, są dowolene, inaczej to, gdyż je pedagoga sobie zaprzyjate. Potem je to za wuczorów a wuczorki jeżo prawnicy komplikowane, tuż sobie to odradzi.
0: Dalsza tema przyruczki są starszyskie zromadzizny.
1: A tu nie jesteśmy dziasa przed szymi starszymi na przykład indywidualne wiedzy w szulariach a szulakach rozryczyć. Je po takim szuler A, niż to we uczbie zworał, nie ma się o tym przed szymi starszymi uradziować, dalokoż nie przedleży direktne przyzwolenie potrzebnych. Po takim najhuszczyszo starszych tutaj dziesza.
0: Szkitato we szuli a szulskiej w okolinie nadrobniejsze informacje a odkazy na temu smy wam na naszej internetowej stronie, a we naszej app MDR Serbia zestajili.

0: Brunja BGT, Europske Mischtanstwewe, Birmingham, Sauve, Lochgatlete, zu Wobijoja, a Paris, so, Pfuaja. A tobie czera wuspieszne wieczer, za nimskich Pfuario, Matteo.
1: Na kuj dopad, szako se dasze dwójne dobycze przez 800 metrów we wolnym stilu. Hakle 19-letny Johannes Liebmann, doby złoto, a to nudom z europskim rekordom, 7:37,59 sekundo. Slebrodzische na Svena Schwarza. Liebmann z tym swojski europski rekord jeszcze raz vo 5:30 stoczinu polepší.
0: A ja, Jensen, nitko, ladamy przeduším zase do Birminghama na europske mistrzostwa w lochkoatletice.
1: Hej, wszako motor Decathlon, potekim Jessaci boj, z Niemsko wida jara na piaty być. Svetowy mistrz Leo Neugebauer po prynim dniu nawieduje, ale też Niklas Kaul, niedeszy svetowy mistrz, je ponie we ubiedzowaniu, ze szansami też na złotą medalię, a również je runie jenoś na 6. miestnie. Wun pak miesze czera za swoje pomiery wubierny prini dżen, a te silniejsze dyscypliny przyjdą tradycjonalnie hakle na drugim dniu. Los ponże krótko ponad po 12 ze 110 metrami ze zadziłkami, potem sleduje dyskus, wysokoskok z tyczku, niemce sztabuchsprung a mietanie lebie. Rozsud padnie potem dżęca wieczor, nikak 10 po 10 w 1500 metrach. A te szabak so pola to Birminghama wudani, ukona po 10 wieczor BAG za Felicitas Krause przez 1000 metrów ze zadziłkami w swój cieci EM titul z Leo Meyer a Olivio Gürz stejane dom ciniemskie bejorki w finalu a direktnie potem od Cibylki na 10 spyta Henrik Jansen we mietaniu dyskusa od 2014 traja co niemsku medaliu flautu tutej dyscyplinie zakończyć.
0: Na jasno wojndu za jutce potom od tebe zanimy wusledki dżensniejszego czwartego wubiedzowanskiego dnia.
1: Cele wieszcze.

Nie wiem, czy też wy tole sobą dożywili czarowieczo, nie liczom ni ludzo, su niemski a drugich dzielach Europy, zaczmicze słońca w obgieć powali, wieczo siedmich, su asze so miesacz, potem poniecim przede słońca, a do nich niebe jenosiście taki wózki serb widzieć, na severu bie przybliżnie 5-80% słońca zakryte, na juhu niemskie, beto hać gdziewe 10% tam, totalne zaczmicze słońca dożywiciu dzielę islandzkie, grönlandzkie, kajszty severne, spaniskie, a na Baliarach. Haj, kajsz prajne, na niekotrych je to w oprawdzie skutkowało kajsztajki boży dziu, druzy su se prajli, što mnie to stara, jeli macie niekajke fota, jeli macie impresje, potom nam to tola postrzelcze. Jednacze po 7.

0: Srpski rozvoz. Povješće. U studiju Matej Ciš.
1: Dobro ranje. Srpska vyšša šula ve Worklecach zahaje s novým šulským letom pilotovú fázu za nový koncept vuknenia. Andrea Kišcina má nadrobnosti.
2: Šulerky a šulerjo maja přichodže bule samostatne dživač a so při vukneniu bule sami organizovač. Tež vopkat s médiemi maja trenovač. Nimo toho zmija kužde štvrč leta kuždym letniku čežišťo, s kotrymž so vo sebe zabiraja. Zobe so toho časa sem radziło, so dvojne hodziny vo 10 menšinu skruča. Z pilotovej fázu nového koncepta sú so vúčerio tutun tydžin, jako sú so na nové šulské leto přihotovali, hišče raz intenzívne zabierali. Direktorka Diana Šočina praje na naprašovanie, zo reaguja s tým na vúžadania dženstnišieho časa a nadieja so, zo s novoriadovaniom dieči lepie vuknu a si tiež same lepie pomhač vedža.
1: Nowy koncept jest ze szulostwem gajsztejsz starszymi dojednany. Pilotowa faza jest za całe szulskie leto planowana. Sztonacze młodych ludzi są nie w Łużycy, w obdzieli są w dżęsniszego na Litusze Akademii Komorno-Hudzbnego Zwiedzenia Hornia Łużyca. Zmieja 4 dny w uczbu pola wuznamnych docentów. Mies akademistami staje Kilian van Dorp z Worklec a Gertrud Volkmarec z Kaszec. Wobaj wopytataj budyski serbski gymnazji. Kurs za młode hudzbne talenty na rodzie w rodziszczu nawiduje czelist profesor Nils Mönkemeier. Nazwuczowaną komornu hudzbu przedstaja młodzi hudzbnicy niedzielu z koncertem w cyrkwi w Barcze. Radworska gmina je nieuśjednu, a tež juristisku čahajncu dobyła. Kajž wiesnanostka Madeleine Rynčová gminsku radu čera informovaše, je sakski zariad Drežžanach dovolil, zosmi tež gmina byč sobustav energijového drústva Vitaj. To by ešte budyski krajny zariad mesace dovo odpokazal. Loni zaužené energijové drústvo berie zastaranie z čopvotu a milinu v radworskej gmine do svojských rukov. Dotal je hižo niedže 70 obydlerjev s čuvanom. Tež gmena drústvu netko přistupi, dokež budú so komunálne tvarenia, to runia drústvu vesvičí přizamknič. Župa Andrij Zeler Vojorece chce konc augusta Čornom Komcu pomiatnú táflu za Gertrud Vincerovú při Frenzelovom domie připravič. Ju chcedža ve vobvuku vopomnenského zariadovania vodkrič. To zdželi předsedstvo župy po svojim čerovším posedženiu. Nimo toho planuje za 29. augusta kubansku jezbu do Janšojc a Kočebusa. Za ju je so hižo 46 občelníkov přizevivo. Na Karlovej univerzite v Praze je so čera viace hač 100 občelníkam rečneje šule češtiny rečne certifikát přepodal. Mies občelníkami z 30 národov bytež 6 serbsce rečacich. Oni sú štipendi za rečný kurs přes rečné centrum Vitaj kooperácii s českým kniežostvom dostali. Tak zakončí sa po mesacu vuknenia na šelakých nivoách včera v Praze 96. rečná šula češtiny. A to bych ho naše povestče, kýž namakáče tež na našej strane internete a v našej app NDR Serbia.
0: Vedro.
1: Cały dzień słońca nas dżęca oczekuje lidma mroczałki na niebiu przy 28 stopniach. Jutrze a sobotu wypada cele podobnie, jeli nic samorunie, tak jenoś zabyła przed co horciczo. Jutrze niekak 30, sobotu 4 do 36 stopniu.
3: Na poczach so nieco niehaczy, tuż dobrą jezbu do dżęcniszego rania. 4 po na po osmiche.
0: Serbski rozvoz.

0: Orange Soar.
1: Słyszycie wort hylże zynginie ze smochczyc.
2: Mam nuzny kaś przeco. Sym przepożdzie wotjewa. Nadobo je droga zaszlachana. Rozniewana widzu żółtu taflu przede mną. Wobjestka. Stej tu, jakoby si z Bohom doryczała, daj je skrótka pozastać. Merzam so. Mój nuckowny motor wierczy so jeszcze spieszniejszo hać tun mojego auta. Mi so zda, zo je bu w osobinsce mój dniowy plan przemytać chcę. To niczo nie pomha. Dyrpju odpocić. Jidu przez wiesku, na kotru szewak żeni nie dziwam. Przed zarodu biedzi so starsza żona z czeszki karu. Pozastanu skrótka, a popomham jej. Tak stej mój naraz. A rieči moj vo jej nučkach, vo mojich nadavkach, vo tym, štož na ju rune počežuje. Nepředvičana přestavka namaj tyješe. Bie to, kaž nevočakované žonovanie, kotrž sune so skrádžu meznaju. Nucko nevujednana, jedu dále. A môj džin nie je hižo samsny. Začuvam, zo mám spokojne posmiuk na mezvoču. Bu ma humor. Nesčele žanych janželov, staj tafličku do mojo puča. Nic so by mě zadžažal, ale so by mě rune tam vied, když małe žonovanie na mne čaka.
1: Dole praj Hilža Zinžina ze Smochčic na doku a zamovitost či bačenské vosady. 4 menšiny do 8.

Członek grupy Michał Hornik chcą się poprowadzić do swego komorowa a do Wielceja Branisborskiej, a to sobotu za tydzień 22 augusta. Tutaj jezba jest sonetko odprawiła, Katarina Jokowa je nas informowała. We Kroszticach zmija jutce wulki koporski zwiedzień za co swojbu. Przypodniu jenny zapocznu ze serbskim superkapom odzinę D, Bambini chce, że potem też zabulom honić na posiedmi saja, potem sezonu w okresnie wyższej ligi ze serbskim derbiom SJ Kroszczycy Sokół Rybice Hoki. A ta wulka party, na kotruž so tež dječi vesela se a myslu z nemenša či starše, přizamkne so potom večo na po džuvečih. Sobotu bude roženče Božamša, gemševe roženče, a to na Marije do nebes zača, serbskorečna Božamša ze spoženovanjom zelo, započne so rano dživečih, vodeče prošu. Po tutej soboty je Vužiska kupil v Vojerecach šelakih tvarskih naprav dla najpredraz za 2 tydzenje zaurena. Na jezbu k skoanym pokvadam sče preprošeni kunstydzenja v umiustvu bus pojedze. A ta čara ta pojedze do Protec, Počnice a Vachaua. Listčiki za to môžeče knihovač internetče, ale mili so do spicha mieč. S predavaniom listčiku sú menujce hižo započeli.

0: Набожне слово.
1: A tu das wischi chenitko krutko dojewetschi chischte raz wot hilje synjenie. Se smocht schitz.
2: Mam nuzne kaj pschetzo. Sim psche pozdje wot jewa. Nadobo je droha zašlahana. Rozniewana widzu żółtu taflu przede mną. Wobjestka. Stei tu, jako by si z Bohom doryczała, daj jej skrótka pozastać. Mierzam so. Mój nuckony motor wierci so jeszcze spieszniejszo, hać tun mojego auta. Mi so zda, so je bo w osobinsce mój dniowy plan przemytać chcę. To niczo nie pomha. Dyrpiu w odpoczyć. Jidu przez wiesku, na kotru szewa grzeni nie dziwam. Przed zarodu biedzi so starsza żona z ciężkiej karu. Pozastanu skrótka, a popomham jej. Tak stej mój naraz. A rieczy mój w jej nuczkach, w moich nadałkach, w tym, żeś na jorunę poczeżuje. Nie przedwiczana przestałka namaj ty jeszcze. Bie to kaś niewoczakowane żonowanie, kotryż suny so skradziu mnie znaju. Nucko niewujednana, jedu dalej. A mój dzień nie je hiżo samsny. Zaczułam, zo mam spokojny posmiok na mnie z oczu. Bu ma humor. Nie z czeleżanych jandzielu, staj tafliczku do mojego pucza. Nic, zoby mnie zadziarzał, ale zoby mnie runie tam wied, gdzieś małe żonowanie na mnie czeka.
1: Prajeża zynżyna ze Smochczyc na doku azamowitości Baczeńskiej Wosady, a tutaj jej a dalsze nabożne słowa, nabożne usłowania namakacze też na naszych stronach w internecie, a w naszej app MDR Serbia.

Kołobrzeg słuszak nie redniejszym kupielam przypecać na mörju. Niga su miesto jogronili parla Baltijskiego moria, a czeke żinca wynoperucują idealne umienienia za wydychanie za kury, a ustrowienie. Na gościca kaju przybriogi z drobnym piskom,

0: Nielicobne hotele akuruje domy z usokim standardom, przeprzesują gości z tuła Ukraja. Wszakie choroby se ugeje, problemy z obiegą opygibowańskim aparatom, nadwaga, żeńskie co choroby, a druga. Dają takie zisze co za naturie. Między gościmi, ja wiele Niemcu, to jo przecie tak było, a przybiera liczba tych, ako przyjdu ze skandynawijskie, a rusojskie. Na przybriozę albo na przybrioznej promenarze se mierwi z ludźmi, a to nic janowe liszojskie sezonie. Dlaczego przyjdą rono do Kołobrzega? Przewodnica Pemistrze Kasia Dąbrowska to wie.
1: Dlaczego warto do Kołobrzegu przyjeżdżać? Kołobrzeg jest, uważam, pięknym miastem, położony bezpośrednio nad morzem.
2: Kołobrzeg jo rydne miasto, ale że nie pesrydnie psimeriu. Wedychański pas kurowym parkom dzieli miasto a psibriok, o nie dają żadną industrię. Bagno za gejarskie pakowania ma ubierną kwalitu. Solowe żrydła semiazy drugim używają we pliewarniach. Mamy w mieście samo basen z merskeju wedu. Takie medycyńskie zastaranie jo wielgin dobre, gaż psiezio gest na kuru, psiespytujo jogo duchtar, a narazijo, kak dalej pestupować. Wedwisne wetcherości abo sierpienia dostawają pacjenty gejarskie naprzały, masaże, bagnołe obalenia. W mieście jo dobry powietrz. Ludzie ako ksie wedpocywać wedzieła, megu ou wielgin derje wedychać.
1: Też potrzebujące odpoczynku od pracy mogą się tutaj doskonale zrelaksować.

0: Zelene Wytychański pas przy morju wabi ogości na przechodzowanie, a także wes ryżiczu miasta namakają wiele idyliskich flacku, a jedna historyczne twarzenia. Kołobrzeg może slid klidasz na zajmne stawizny.
1: No tak, początki Kołobrzegu sięgają już VII wieku. Tutaj lokalizacja związana była z wydobywaniem soli, którą uzyskiwano z
2: zachopienki miasta segają slid do VII stulecia. Sedliszczo Jose założyło wezwisku z udobywaniem soli. Kolebka miasta jozinsajszny mieszczański ziel budzistowo. Oddają najstarszą romanisku cerkwicku we psimerskich stronach. Tajo z lieta 1202 a 20. Wynajo wielgin oblubowana pla młodych perą, ako spaźbarska cerkwia. W lesie 1200

0: pieś A50 jo dostał Kołobrzeg, Kolberg, prawo miasta. Wiele niemskich ludzi jose psi sedriło. Miesto joteke słyszało do hanzeatyjskiego zwieska, a jose z Boga siło psie zwikowanie, wesednie soli a jantaria, na niemski Bernstein. Smy mieli o solnu drogu, dlatego bogactwa jo miesto miło już w 15 stoliesiu mieszczańskie murje, półtora kilometaria dójkę.
1: Stanowiło to, że miasto posiadało mury miejskie w 15 wieku stegły. Tam było dokładnie no, 1,5 kilometra, dajmy.
2: Ale mocne murje nie są mogli nad padem wyniku zajrzować. 7-letna wojna, 30-letna wojna. Wiele jo se skońcowało, a znicowo. Najczaśniejsze zapuszczenie pak jo przyniosła druga światowa wojna. Przed jej końcem jo miasto Kolberg za Niemsku wielgin ważną rolę grało. Hojo nastało najwiecze przedowzesze niemskich filmowych stawiznów. Nacije su vjeršeli veljetoma živišnastčo stuči a stržašča, a styri a stržašča, propaganda film Kolberg, kateriš jo dejao rozširjovaš mytos vo nepobite mišče. Venjo dejao ve slednej faze drugeje svetovije vojne zmocniš velu Nimcu pšetraš. We wojowaniu okowo miasta jo 2000 ludzi swojo żywienie zgubiło, niżlic aż su 18 marca 1945 polskie a ruskie wojska miasto zajmieli, które się było na 60% znicone. Takie wiele historyjskich zajmnostków, cerkwie a drugie tworzenia su byli zapuszczone.

0: Slede vojne su se davno vetperali. Vele naglednych zajmnostku może ogledar żinca wokoło brzegu wiżesz. To się to przystał ze Svetlakom, albo we starym mieście radnica z cygelu, natwariona po planach Szinkela. Pulberowy torm, albo dom Świętej Marii. Ten jest otwarł od 13. do 15. stolicza w stylu Backsteingotik. Tom jest 47 metri usoki. Joto jednoczka pisz Bożowa cerkwia w Polski. Kasia Dąbrowska ją nam bliżej przedstawi.
1: Ona może pomieścić 7 tysięcy wiernych. Obecny wystrój kościoła jest zupełnie inny niż wcześniej. Dawniej właśnie wszystkie ołtarze, malowidła czy świeczniki były fundowane przez...
2: Joto bejnie wielka cerkwia. Wynama miestno zaniezi 7 tysac ludzi, a to nutrzykowne, jozinsa cele hynakrze a koniega. Temelby na wołtariach, wołtary, a świeczniki są byli dary wed bogatych familiju. Dają na przykład ten wielgin drogotny 7 rukoły świecnik, zryta 13 stół, 7 a 20. Ten jest 3 metrie usoki, a przy samym równo tak szeroki. Gotowany jest brązę, a waży 900 kg. Forma jo podobna na menoru, ten żydojski świecnik, ale ten jest jednego kuska. Ten z naszej katedrale może se rozebrać na więcej kusków. Widzieć są na nią 12 posołów, 7 darów Świętego Ducha, a każdy element ma wiestu symboliku.
1: Można na części rozebrać. Na tej głównej kolumnie jest 12 apostołów, 7 ramion, 7 darów Ducha Świętego.
2: We cerkwi możemy obdziwować fragmenty gotyckich melbów, brązowy dupieńc, a sławną szlifę na ukronu, to jo drogotny świetnik, tweriony wet umiełca Michael von Augsburg.
1: Przepiękną koronę szlifenów, ufundowany przez rodzinę szlifenów z polskiego Śliwinów.
0: Przed starym tvarjenim doma nadejżamy impozantny moderny pomnik. Kucestrzy historyckiego zmakania wojwody Bolesława Chrobrego a młodego niemskiego kieżora Otu Czeszego przed 1000 letami we Gniźnie. Tegde jo se rozsłużiło aż we koło brzegu, Krakowie a Wrocławiu se zawożyju polskie biskupstwa. Na postumencie pomnika z tej pestał je obiju kniżarjówu, a rozryta ksica, symbol niemskiego a polskiego naroda. Po bokoma stojty pestał je bamżowu Jana Paula II a Benedykta XVI. To a drugie zajemne miejsce mężom perucysz oglidariam koło brzega, któryś ksie po gojarskich napszałach wicy w mieście zgonisz.

0: Wystałeś nach miasta Kołobrzeg, gaszczo już o wiele zgonili, a se zeznali z historyjskimi zajemnostkami. Co meninto jeszcze raz let gledasz, a to na stawizny kupielu. A czy se zachopił z litom 1802?
1: Tutaj odbywał karę radca celny z Poznania, Hans von Held i...
2: Owe twardnicy jo jaden wiesty cłoński raść, na nimski colrad Hans von Held swej już trofu wetsejdzieł. Wen pak jo se megał licho pe mieście pegibowaś. Tak jo se cesto kupał w meriu, a to jo jomu bejnie tyło. Baltiske merio, tak jo wen twarził, jo ucyściło jogo siło a duszu. Wen jo peździej udał knigły we swejom psiebywaniu w mieście, we kupaniu w meriu, a psiechejziowaniach, ketareż su pelipszyli jogo stroje, a jomu slitk dali żywińsku radość.
1: Kąpiele w Bałtyku i te spacery nad morzem właśnie przyprawiły, poprawiły jego zdrowie i przywróciły chęci do życia.
0: Knigły cwońskiego raszca Hans von Held su ujśli w lisze 1800 astyrii. A przypadla gronione, pe wecyżeniu strofy, jo se wen zase przyjuzeł do ostatniej służby, a jo wystał we Kołobrzegu. Jego knigwy pak su miesto znacze cynili, a to kupanie jo do mody przyszło.
1: Na przykład kosze plażowe pochodzą z Rostoku, zostały wynalezione na początku XIX wieku.
2: Już na zachopienku XIX stolecia su ubyli wizieś psibriozne kosze. Rosoł a gejarsku paru su zawiadli we XIX stolieciu. Na zachopienku su samo perucyli solnu wedu, mersku wedu piś. To nie jo to pszałe było. Dajo taki slogan: kto wodę jantar pije, ten długo w zdrowiu żyje. Mamy mineralną wedu jantar a perła Bałtyku. Wetlita we 1800 a 600 seta stał nie przespytujo, a se używa na gejarskie cile. Żrydła około Kołobrzega są wielgin bogate na mineralach, a nasza mineralna weda susza ku najlepszym w całej Perskiej.
1: I są jednych w ogóle z najlepszych jakościowo wód tutaj w Polsce.
0: Pomienowanie Perła Bałtyku, Perla Baltijskiego Morja stoi we związku z Międzynarodnym Gejarskim Kongresem w lisze 1901. Stogromady stopisz a dważasca kupielu na terytorium nienigażnije nimskie, jo se tekdy uzwelił ako nilipsze, ako prydne Kolberg Kołobrzeg. Kuratory su pomienili miesto Perlu Baltijskiego Morja, a to mnie joteka dostała znata mineralna woda.

0: Kuriozne su byli pecinki okobo kupania. Te su se stałnie przemieniowali. Na zachopienku su mieli kupiele wycieloni przyprioka, samuskich, a żyńskie. W priednej światowej wojnie su nastali familię wykupaliska.
1: Taką ciekawostką jest, jak to młodzi ludzie wykorzystywali możliwość spędzenia czasu razem. Pożyczano dzieci od swoich znajomych, bądź sąsiadów.
0: Młode ludzie są tu sytuacją mogli raz używali, aby se z drugimi zmakali. Są dzisiaj suseda albo znatych, gronimy raz, upożycali, a sobuzeli na psibriok.
1: Na początku wykorzystywano takie specjalne wozy, w których na przykład ta dama w specjalnym, ona wchodziła.
0: Zwóconości około kupania są byli mogli raz zimne. Na przykład są mieli takie wezy za żeńskie, za damy. We tych suse weni psie oblekali, a wezyli do wedy. Po kupaniu suse zasej psie oblekali. Supę nosyli sukniu z dwójkimi rukawami, a dwójkę ju keszulu. A se wiezę słynnym parasolom w ruce, suse nadobne damy psie hejziowali.
1: Właśnie wychodziła z tej wody, przybierała się znowu i wychodziła znowu w tej sukni. Obowiązywały ścisłe stroje plażowe, trzewiki, długie suknie, rękawiczki, parasolki.
0: Prydne kupańskie kostiumy su przy samym całe siwo pokrzywali. Z czasem jo więcej a więcej kozy wiżeż było, we 50-tych latach jopen Coco Chanel zawiadła bikinie. Żeńskie są mogali na słońsko lażasz, a se obrunić dasz. A nie toga mamy już wiele lichoty, coż nastupa kupańską módu.

Kupiele ko wobszek, kateres laże przy baltiskim mörju, a uliuje riki parsenta, su atraktivna a perze dane drogowański ciel za turistu, z polskie a ukraja. Velišojski sezon je jojich uši 100,000. Vesebne ve živiša se tých letach, popševroše, sú se peruceli nuje možnosti, jo se miesto bejne uvijalo. Nastali sú gejarnje a kšasne hotele s usokým štandardom. Paleta gejarskih napšavu jo bejne obširna, a tomu, až se šivo a duša ustrovioti, nesvuša jano medicínske zastaranje. Mieszcze samym a okolinie dają wiele zajemnostku, a turystyczne agentury, a drogowańskie biuroły perucują ulity do Gdańska, Szczecina, a na drugie riedne flacki. Zwierzymy, że się udasz na jednodniowne jezby na dańską kupu Bornholm. A takie kulturne żywienie w mieszcze samym jo wiele rakie. Zajemne ustajence su wiżesz, a kuruje doma a hotele przeprzesyju na operatury koncerty, rejowańskie przedstajenia, a spiwańskie wiacorki.

Kaklona kupka z Czebiatowa na przykład rozjaselio turystu z niemskimi, apelskimi ludowymi śpiewami. Poczekam, we studa, nie ma żadnej szansy.

Wird kurz? Przeszenia? Piszcie nam pod 0151 Jadnascho, Wesem Jasset, Wesem, Wesem, 6, 5. RBB, Serski program.

Pokażom hyszcina, przyjdujcy tydzień, stwierdka, przecy jo miestno za nasz młody magazin. A przyjdujcy tydzień, wierszy se pla bubaka szukno okowo muzyki. Mamy za młodych przysłuchariu K-pop ustrzewanie. Jasne szosy na muzyku wet koreańskie pokupy. Rozkładujemy ten a tamny fenomen morzyńskie kultury związane z K-popom. Nie gledamy tam gradu tak do północnej Korei, żeż koncentracyjskie legwa mają, a samo za to spiwanie K-pop spiwo przyjdzież do popajżeństwa, ale do południego żyla tego kraja. Jo, przyjdujący bubak, bużo zajmny, ale teke wicze z upłaszio za sesarski program zaszaltowasz. Wicze smy za was tu z pokazkami za końc tygodnia, a gledamy dwumie do nowego telewizyjnego magazyna Wóżyca. Moja kolegoka Ania Kochot-Szwarcowa stoi pęhowe studiu. Ale nintio se ustrzewański czas minul, ja som Diana Szycowa. Życzę wam jeszcze redne żyjen. Miesza se derje.

0: Dzieńcaśny 13 august, ma mogi we kalendarie, dokulaż na tom dniu przed 5 a 6 letami josy natwariła Barlinska muria, a to zielenie nimskie do dwieju zielowu josy manifestirowało. Do tego dnia hyści su teke Serbe z Wóżycy hyści szli do podwiaconego ziela Barlinia, su lużam do domu przedawali gusy a druge dobre wiece we swoich dworu, abo su se oglądali ten jużo tencas przełszo oblubowane zelene tyżin. Z tym jo był końc we 13 augusta 1961. Slezene historyskiego datuma josarski journalist Juri Koch przed 20 letami opisował.
1: Ja my guse na ten dzień dere doma kołaś, som był rono jadno leto jako młody reporter a redaktor pla Radia DDR, iści som zauszoma studencku laszkość mił, z kotary już smy to żywienie dose srebali. Ako som na tom 13. augustie do radiowego studia na Wilhelm Kürzowej droze we mieście stupił, gajo pocowym domie, we nimskej rovno tak ako we serskej redakcji znate cenione było, aż musimy se net szykne dovojce we fojeju zmakaš. Direktor a jaden gość wet partaje bužoty rozkładovaš politisku situaciju. Tak jo se stało. Oba muža z tej chvalivej rozsúženie státnej ušene v Barlíniu natváriš antifašistickú zádoru. Až ňamgo imperialiste nám kšadnúš, což sú ževašerie a buria republiky naževali. Kúžde ved nás jo pri takých slovách viežel, až ta muria, ved kotariješ nejsme na tom dňu ešte viežili kak úsoka jo, až ta zádora jo myslená byla teke prišivo našim ľužam, ako sú všetci zase přes otvorenú granicu ve Barlíniu z republiky ubiegnuli. Doma všetko stojece a lážece vystajili přec, jano přec, tam preky jo se gronivo jo šolipi. Ľužie mogu tam myslíš a groniš, což kýže a kúpiš mygu sebie za svoje tvárde penieze zvoty sviet. A šo se mogim ubiegnionym pozdžiť tam preky zlie zešvo, nejsú te ľužie kšeli za vírnem ješ. To jo byla propaganda a vedte je sumili ten nos pône. Mogi z nás gajo se až do togo 13. augusta 1961 mogou ze svojima vecoma sám přiznaniš, až to jo byla propaganda. My sme cesto k šajžu, roňčky jo to bylo zakazané, do toho zlotého Barlínia poglidnuli, cárne přes granicu, na kúdamu riedne creje a vňatú zejpu kúpiš a pen zase z Esbonu sliedk do demokratického sektora a ved šojne vajde zase do Chošebuza. A na druhý žen s čachom do redakcie liec budú tam viežiš, až sme cárne na poštundov ve zakazanem svíše našich politických vidníkov pobeli. Gab to zgonili, by było końc ze żurnalistyckiego karieru. Na tom dniu, na tej zgromażiznie, we radiowym domie, jo se nam groniło aż z tym ubieganim. Gaśteke jano na pośtundu, bużo nint końc. Dere, sme siebie gronili, jolic bużo nint we naszej republice, przysiwo kotaryż nejsme nic mieli lepiej, aż może kużde gronisz coś co, a teke we naszom samym radiowym programu bużo krytyskie słowo mężne, a te auta budu lepsze wordować, a banany nie bdu jano kugo dam w lodach, ga dasz ta muria stoj. Ale bożko. We tych živiš a 20 letach, ako jo stojava, nejsú se z Lubinia dožaržali. A muria, kotaraš jo dejava antifašistická zádora byš, jo se všetci vieci pokazava ako mocne rota zauretego doma, což sú druge viec ako čašne zacúvali nežli ja, kotaraš jo tam a zas mogou do velikego sveta pokuknuš. Ta Balinská muria jo všetc. Te staré starosti sú zabite. Nint nemáme žiadne viec. Jo, gapiano tak było. Nient mamy bananów, a jednych autów dosć, a nowych starościów tek. Cełu kopicu chudych ludzi, a nowe murie mamy takie, a kradu wysokie, miaze bogatymi a chudymi, miaze Hamburgom a Chosibuzom, miaze uszynu a niżynu, miaze naszymi a cudzymi, case takie miaze Serbami samymi. Toż by dere było, gab žinc teke raz na to myslili, kak by se mogło novym muriam miazy nami zadoraš.
0: To so byli spomnieša niegašnego redaktora, serskiego spisovašela a autora Juri Koch na august 1961. Ateke musikaliski spomina mit ten tüjen naten zas. Mit grajome venasche muzice tüjen ja kuste jien jaden spio protesta przeciwo kommunistiskemu regimo juve Europie. Pisch as dujas chaliert jo dostsch. Zas jo nasch. Tojo historiski slogan operania przeciwo kommunistiskemu regimo juve bulgarske. Wenn jo nastau, wird zasu prednach velikich protesto a manifestatio koins živisch nast chosto, živisch avesem jaset, vestolice Sofia. Zdym jo diao kommunistiski regim bisch napinane, napominane abe wötstupio. Song Vremeno e nasche. Zas jo nasch. Jo worde wau hymna gibanja za demokratio. Sa jogo nagravanje, jo pschischwo radnje wiele znatoch musikario a musikariko bulgarskeje gromadu.

Kołobrzeg słuszak nie redniejszym kupielam przypecać na mörju. Niga su miesto jogronili parla Baltijskiego moria, a czeke żynca wynoperucujo idealne umienienia za wytychanie za kury, a ustrowienie. Na gościca kaju przybriogi z drobnym piskom, cysta weda a struły powietrz. Szumienie mörja, si dajo zabywasz na szedne starości, a masz zaszyszcz, aż se skusz dejo żwału, kataraż dojśpio przybriok, napłonijosz z energiju a nowiu mycu.

0: Njeli zobna hotela akuruje domy z usokim standardom, przeprzesują gości z tuła Ukraja. Wszakie choroby se ugeje, problemy z opieką o pogibowańskim aparatom, nadwaga, żeńskie ce choroby, a druga. Dajo teke zisze ce sanatorie. Między gościmi, ja wiele Niemcu, to jo przecy tak było, a przybiera liczba tych, ako przyjdu ze skandynawijskie, a rusojskie. Na przybriozę albo na przybrioznej promenarze se mierwi z ludźmi, a to nic janowe liszojskie sezongie. Dlaczego przyjdu rono do Kołobrzega? Przewodnica Pemiszcze Kasia Dąbrowska to wie.
1: Dlaczego warto do Kołobrzegu przyjeżdżać? Kołobrzeg jest, uważam, pięknym miastem, położony bezpośrednio nad morzem.
2: Kołobrzeg je rydne miasto, ale że nie pesrydnie psi meriu. Wedychański pas kurowym parkom dzieli miasto a psi brjok, ou nie dajo żadną industriju. Bagno za gejarskie pakowania ma ubierną kwalitu. Solowe żrydła semia ze drugim używają we pliewarniach. Mamy w mieście samo basen z merskeju wedu. Takie medycyńskie zastaranie jo wielgin dobre, gaż psiezio geść na kuru, psiespytujo jogo duchtar, a narazijo, kak dalej pestupowaś. Wedwisne wetcherości abo sierpienia dostawają pacjenty gejarskie naprzały, masaże, bagnołe obalenia. W mieście jo dobry powietrz. Ludzie ako ksie wet pocywaś wet dzieła, megu ou wielgin derje wedychaś.
1: Też potrzebujące odpoczynku od pracy mogą się tutaj doskonale zrelaksować.

0: Ja, Kołobrzeg może slitkledasz na zajmne stawizny.
1: No tak, początki Kołobrzegu sięgają już VII wieku. Tutaj lokalizacja związana była z wydobywaniem soli, którą uzyskiwano z
2: Zachopienki z miasta sięgają slit do VII stulecia. Sedliście Jose założyło we związku z udobywaniem soli. Kolebka miasta jozinsajszny mieszczański ziel budzistowo. Oddają najstarszą romanisku cerkwicku we psimerskich stronach. Ta jest lata 1202 a 20. Wynajo wielgin oblubowana pla młodych perów, ako swaźba Barska cerkwia. W lesie 1200 pieś a 500 jo dostał Kołobrzeg, Kolberg, prawo miasta. Wiele nimskich ludzi jose psi sedliło. Miesto joteke słyszało do hanzeatyjskiego zwieska, a jose z Boga siło psie zwikowanie wysednie soli a jantaria na nimski bernstein. Smy mieli ou solnu drogu, dlatego bogactwa jo miesto miło już w 15 stoliesiu mieszczańskie murje półtora kilometaria dójkę.
1: Stanowiło to, że miasto posiadało mury miejskie w 15 wieku stegły. To było dokładnie półtora kilometra, dajmy.
0: Ale mocne murje nie są mogli nad padem wyniku zajrzować. Siedemletna wojna, trzydziestoletna wojna. Wiele jo se skońcowało, a znicowo. Najczaszniejsze zapuszczenie pak jo przyniosła druga światowa wojna. Przed jej końcem jo miasto Kolberg za Niemsku wielgin ważną rolę grało. Hojo nastało najwiecze przedowzesze niemskich filmowych stawiznów. Nacije su vjeršeli velitoma živišnastčostuči a stržašča, a styri a stržašča propaganda film Kolberg, kateriš jo dejao rozširjovaš mytozvo nepobite mišče. Wenn jo dejao ve slednej faze drugeje svetovije vojne zmocniš velu Nimcu pšetraš. We wojowaniu około miasta jo 2000 ludzi swojo żywienie zgubiło, niżlic aż su 18 marca 1500 polskie a ruskie wojska miasto zajmieli, które się było na 90% znicone. Takie wiele historyjskich zajmnostków, cerkwie a drugie twarzenia su byli zapuszczone.

0: Следы войны сусы давно вет пэрали. Веле наглядных займностку межо оглядар жинцавы коопжеку вишеш. Тошьо топ шистаузе светлаком, або ве старе мисче радница сцыгало, натварьона пэ планах шинкела. Пульберуе торм, або дом святия Мария. Тэньо сатварю вет 13-го до 15-го столеша ве стилу бакштайн-готик. Томьо 47 метари усоки. Jotto Jadnuczka pisz Bożowa Cerkwia w Polski. Kasia Dąbrowska ją nam bliżej przedstawi.
1: Ona może pomieścić 7 tysięcy wiernych. Obecny wystrój kościoła jest zupełnie inny niż wcześniej. Dawniej właśnie wszystkie ołtarze, malowidła czy świeczniki były fundowane przez...
2: Jotto bejnie wielka cerkwia. Wena mam jest no za niezi 7 tysac ludzi, a to nutrzykowne jozinsa cele hynakrze ako niega. Te melby na wołtariach, wołtary a świecniki su byli dary wed bogatych familiju. Dajo na przykład ten wielgin drogotny 7 rukoły świecnik zryta 13 stół 7 a 20. Ten jostyri mejtar je usoki, a psi samem rowno tak szeroki. Gotowany jo z brązę, a waży 900 kg. Forma jo podobna na

0: Ten żydojski świecnik, ale ten jo zjadno go kuska. Ten z naszej katedrale mężo se rozebrać na więcej kusku. Widzieć su na nią 12 posołów, 7 darów świętego ducha, a każdy element ma wiestu symboliku.
1: Można na części rozebrać. Na tej głównej kolumnie jest 12 apostołów, 7 ramion, 7... darów Ducha Świętego.
0: We cerkwi możemy obdziwować fragmenty gotyckich melbą, brązowy dupieńc, a sławną szlifę na ukronu, to jo drogotny świetnik, tweriony wet umiełca Michael von Augsburg.
1: Przepiękną koronę szlifenów, ufundowany przez rodzinę szlifenów z polskiego Śliwinów.
2: Przed starym tvarjenim doma nadižome impozantny moderny pomnik. Kucesči historiskego zmakania wojwody Bolesława Chrobrego a młodego nimskego kežora Otu Češego przed 1000 litami we Gniźnie. Takde jo se rozsłużiło aż we koło brzegu, Krakowie a Wrocławiu se zawożyju polskie biskupstwa. Na postumencie pomnika stej postał je obiju knižarjuvu a rozryta kšica, symbol nimskego a polskiego naroda. Po bokoma stojty postał je bamžovu Jana Paula II a Benedikta XVI. To a druge zajemne miestna mężom perucyż oglidarjam koło brzega, kterež kšie po gojarskich napšałach vici v mieste zgoniš.

0: Was da ist nach Mistako Wobrzeg, Gaszczo już o wiele zgonili, a se zeznali z historyskimi zajemnostkami. Co meninto jeszcze raz let gledasz, a to na stawizny kupielu. A czy se zachopił z litom 18:02?
1: Tutaj odbywał karę radca celny z Poznania, Hans von Held i...
2: Owe twardnicy jo jaden wiesty cłoński raść, na nimski colrad, Hans von Held swejusz trofu wet sejdzieł. Wen pak jo se megał licho pe mieście pegibowaś. Tak jo se cesto kupał w meriu, a to jo jomu bejnie tyło. Baltiske merio, tak jo wen twarził, jo ucyściło jogo siło a duszu. Wen jo peździej udał knigły we swejom psiebywaniu w mieście, we kupaniu w meriu, a psiechejziowaniach, ketareż su pelipszyli jogo stroje, a jomu slitk dali żywińsku radość.
1: Kąpiele w Bałtyku i te spacery nad morzem właśnie przyprawiły, poprawiły jego zdrowie i przywróciły chęci do życia.
0: Knigły cwońskiego raszca Hans von Held su ujśli w lisze 18:04. A przypadla gronione, pe wecyżeniu strofy, jo se wen zase przyjuzał do ostatniej służby, a jo wystał we Kołobrzegu. Jego knigwy pak su miesto znacze cynili, a to kupanie jo do mody przyszło.
1: Na przykład kosze plażowe pochodzą z Rostoku, zostały wynalezione na początku XIX wieku.
2: Już na zachopienku 19 stolecia su ubyli wizieś psibriozne kosze. Rosą a gejarsku paru su zawiadli we 19 stolieciu. Na zachopienku su samo perucyli solnu wedu, mersku wedu piś. To nie jo to pszałe było. Dajo taki slogan: kto wodę jantar pije, ten długo w zdrowiu żyje. Mamy mineralną wedu jantar, a perła Bałtyku. Wetlita we 18:06 seta stał nie przespytujo, a se używa na gejarskie cile. Żrydła około Kołobrzega są wielgin bogate na mineralach, a nasza mineralna weda susza ku najlepszym w całej Polskiej.
1: I są jednych w ogóle z najlepszych jakościowo wód tutaj w Polsce.
0: Pomienowanie Perła Bałtyku, Perla Baltijskiego Morja stoi we związku z Międzynarodnym Gejarskim Kongresem w lisze 19:01. Stogromady stopisz a dwarzastrza kupielu na terytorium nienigażnije nimskie, jo se tekdy uzwelił ako nilipsze, ako prydne Kolberg Kołobrzeg. Kuratory su pomienili miesto Parlu Baltijskiego Morja, a to mnie joteka dostała znata mineralna woda.

0: kuriozne su byli pecinki około kupania. Te su se stałnie przemieniowali. Na zachopienku su mieli kupiele wyczeloni przybrioga, samuskich a żyńskie. W priednej światowej wojnie su nastali familię wykupaliska.
1: Taką ciekawostką jest, jak to młodzi ludzie wykorzystywali możliwość spędzenia czasu razem. Pożyczano dzieci od swoich znajomych, bądź sąsiadów.
0: Młode ludzie su tu sytuację mogli raz używali, aby se z drugimi zmakali. Sudzisi suseda albo znatych gronimy raz upożycali, a sobuzeli na psibriok.
1: Na początku wykorzystywano takie specjalne wozy, w których na przykład ta dama w specjalnym, ona wchodziła.
0: Z wóconości około kupania su byli młogi raz zimne. Na przykład su mieli takie wezę za żeńskie, za damy. We tych su se weni psie oblekali, a wezyli do wedy. Po kupaniu su se zasej psie oblekali. Supę nosili sukniu z dwójkimi rukawami, a dwójkę ju keszulu. A se wiezę słynnym parasolom w ruce, su se nadobne damy psie hejziowali.
1: Właśnie wychodziła z tej wody, przybierała się znowu i wychodziła znowu w tej sukni. Obowiązywały ścisłe stroje plażowe, trzewiki, długie suknie, rękawiczki, parasolki.
0: Prydne kupańskie kostiumy su przy samym całe siwo pokrzywali. Z czasem jo więcej a więcej kozy wiżeś było, we 50-tych latach jopen Coco Chanel zawiadła bikinie. Żeńskie są mogali na słońsko lażać, a se obrunić dasz. A nie toga mamy już wiele lichoty, coż nastupa kupańską módu.

Kupiele kołobrzeg, które szlaży przy baltijskim morju, a ulije riki Parsenta, są atraktywne, a perze dane drogowański ciel za turystu z Polski a Ukraja. Veliszowski sezon je joich uszy 100 tozent. Wesebnie wyżywisza se tych letach. Po przewrosze są se peruceli nowe możności. Jo se miasto bejnie uwijało. Nastali su gejarnje a kšasne hotele s usokim standardom. Paleta gejarskih napšavu jo bejnje obširna, a tomu, až se šivo a duša ustrovioti, ne sluša jano medicinske zastaranje. Mišče samem a okolinje dajo vjele zajemnostku, a turistiske agenture a drogovanske biroje perucaju ulite do Gdańska, Ščečina a na druge redne flacki. Zvežujeme, že se udaš na jednodnjone jezbe na Daňsku kupu Bornholm. A také kulturne živinje v mišče samem jo vjele rake. Zajemne ustajence su vižeš, a kuruje doma a hotele přepšasuju na operatove koncerte, rejovanske predstajenja a spivanske vjacorki.

Poklona kubka z Czebiatowa na przykład rozjaselio turystu z niemskimi apelskimi ludowymi śpiewami. Poczekam, westuda, nie mało żadnie szanse.

0: A naša žinsajšna žicinje přižovat modeje ženskije. Spuchajša sami.
1: Mi se kronice in die Janhöverova, Bötlim ve Börkovach, a ugnjom sersku rec, doko laš zu peje daš doma s mojem sovjekom a s mojou žoku. A gaš som duce, nažijam se, až možem teke peje daš serski, ze serske mej lužimi. A ja czytam na przykład Nowy Czasnik, a słucham serski rozgłos, ja znają serski spiwy, a życzym angażyszo do Kalinkojc. Co godla lubują ten rytmus.
0: Jo, a gaś coś o wy, teke miesz, swoją najlubszą sztucku w serskim radiu, pen piszczo nam. Zwolńczo ho do redakcji, abo grończo nam, gdyż se nie żywizimy. Ho, jeszcze raz, pen net ten kontakt do kontaktne cyswo, a net nie to grajomy tu życonu sztucku. Anka Żiszo do Kalinkojc.
2: Hankaji shodo kalinkoits dandali ya dandali ya hankaji shodo kalinkoits dandali tsoka bujo ukalinkoits dandali ya dandali ya tsoka bujo ukalinkoits dandali mauki dupce kwotrubash dandali ya dandali ya mauki dupce kwotrubash dandali Toga bużo z dupcikom, dandalia, dandalia, małke fidle na porasz, dandali. Toga bużo z fidlami, dandalia, dandalia, toga bużo z fidlami, dandali. Żołczam rydne stuczki grasz, dandali.

Pokažom hüschina, abschieduze Tüschin, stwört gab schätze jom jestno sana schmorde Magazin. Abschieduze Tüschin, wer schieße plabubaka schückno okovo Musiki. Mame sa mordoch pschisbuchario K-Pop ustschewanje. Jasse schosse, na Musiku wird koreanskehe Pokupe. Roskwa du jome ten atamne Phänomen mojinskehe Kulture, zwesane z K-Popom. Niegledame tam gradu tak do ponocnie Korea, josh koncentracis gelegwa maju, a samo za to spivanje K-pop spivo, psijosh do popajenstva, ale do powudnego ziela toko kraja. Jo, psijduce bubak, bużo zajmne, ale teke wiczes upwaszio za seserski program zaszaltowasz. Wiczes my za was tu z pokazkami za końc tyżynia, a gledamy dwymie do nowego telewizyjnego magazina Wużyca. Moja kolegoka Ania Kochot-Szwarcowa stoi pęhu we studiu. Ale nintios ustrzewański czas minul, ja som Diana Szycowa. Życzę wam jeszcze redne żyjen. Miesza se derje.